esenția nengaulu, u hauranien wanen soruzerin bunechun, u pelen navash ven rash, kadena dashtuna walan, tatarwe gru kapasan de karajada, kever pieshev gerat khabinen, u bedengia sheveda, peshna lenge merkhasante.